0: Ayman, ey, engomeni. Bathi guy 2 espilini.
1: Makubhlungu. Sorry makubhlungu. Askis makubhlungu. Sorry makubhlungu.